0: Dale, muzykanci, do roboty! Stasiak, zagraj się do tego okrągłego, niech ja se skumasią pochulą po starokrańsku.
1: Jakże wam będę chrął, kiedyście jeszcze nic do basów nie dali.
0: A masu fraganie jakiś tego talara.